Dziewczyny i oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.

0: Рация.
1: Рация.
0: Рация у подорожжих. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Рацыя ў падарожжах. Пачынаем чарговую перадачу. Сёння ізноў гаворым пра Чарнагору. Пра прыроду, давайце скажам. Горы, мора, лес.
3: Горы, мора, лес. Пра мора неяк гаварылі, узгадаваючы гарады, якія знаходзяцца на ўзбярэжжы Чарнагоры, але мы тады спыніліся на Ульчын, толькі узгадваючы характэрныя рысы, але яшчэ трэба дадаць, што там у Ульчын ёсць самы доўгі пляж, так, бо ён цягнецца аж на 16 кілометраў, наколькі я памятаю, і там ужо не камяністыя пляжы, а там ужо пясчаныя пляжы.
2: І называюць гэты пляж Копакабана.
3: Шырокі, вялікі, толькі таксама і вада не надта глыбока, я прынамсі берегу, ну, можна ісці 40 метраў ад берегу і увесь час быць там па калена ці паз вады.
2: Цяпер гаворым пра прыроду. Давайце падамося ў цэнтр Чарнагоры. Дормідор. Гэта нацыянальны парк. Ён на ўзвышшы, 2000 метраў на ўзвышшы знаходзіцца. Там ёсць і возера, і лес, і адчувае сябе чалавек зусім інакш, чымсьці на ўзбярэжжы. А гэта ўсяго 90 кілометраў.
3: Тому і приваблівая Чорногора, менавіта тому, що може так змінятися на ніяким адреску пару десяток кілометрів. Ти сказав про атмосферу, каб ще собі її уявити. Я так розумію, що гэта атмосфера першобитної природи, можна було б так назвати?
2: Гэта національний парк, там захавалася тое, що було незмінене ад довгих стагоддзяў. Гэта штосьці такое, як у нашому районі Белавецкая пушча.
3: Калі кажеш уже про національний парк, то я б з'їхав крыху ніжей, вниз, і там так само є національний парк Skadarskie Ozero. I Skadarskie Ozero w ogóle jest upisane, na kolki ja dobrze pamiętam, na spisok UNESCO. Geta je w ozera, bolsza czastka jego znachodzica po bok albański, ale geta czastka, no, wielmi prychorze, ja znachodzica po bok czarnogorski. Kali tam dojeżdżają, to prosto siebie odczuwają, jak u niejkiej kascy. Geta zielona ja roślinność, jaka ja pływa je na ozery, maleńki tam wostrawy. Geta to jeszcze odbywaje się na wokół, na kolki jeszcze ciekawe w ogóle Skadarskie Ozero. Tam już spokojna. Tam dla ludzi, jakie szukają spokoju, odpoczynku, oddechu przyrody. Tak, i kali kazać pra ptuszki, to niezwyczajne je miejsca. Tam w ogóle z ulicy, kali jedziesz w ulicę, jaka czastkowa idzie uzdołuż tego woziera, można pobaczyć prychorze, ja bielinki, ja czapli, jaki je nad tym wielmi prychorzem zielonym wozierem. I można tam sustrać tak samo pelikanał, jaki je wystupają u Europie, tylko i wykluczna u tym miejscu, mianowita na Skadarskim Ozieru.
2: Dobra, ale przejeżdżając, skażem z tego Darmidra nad Skadarskie Ozero, trzeba przejechać przez kanion Tary. To najbolszy kanion w Europie.
3: To tak samo cudowne miejsce. Reczka Tara, jaka ja ciągnę jeszcze z Bośni. To wielmi cudowne miejsce dla ludzi, jaki je lubią krajowidy. Tak samo raju tady, kapły to pobaczyć, mianowita dobraca u Czarnogoru, na przykład na ciągniku. Nie na maszynie, bo na maszynie trzeba trzymać tak samo ról i gledzieć czasem na drogę, chyba że to zjawiają się pasażerem, ale mianowita na ciągniku z wakna jako można prosto uglądać u tę cudowną przyrodę. Ta droga z w ogóle z Belgradu u Czarnogoru wiedzie tym wąwozem Tary i przejeżdżają tam, nie pamiętam już dokładna, tam bliska sotni tunelów i sotni mostów. Tak, że ujeżdżają na wielbi wielkiej wyszyniu i prosto niewiarygodne.
2: Z jednego boku, skażem, tej reczki Tary jest czygunka, a z drugiego taka droga. Tak, że ta ciekawa wyglądaje 300 metrów wniz ściana.
3: Tak, i temu jeszcze dla wodzicielów tak samo pełna pierścieroga, bo kali na przykład ja zajeżdżał u Czarnogory, ja zjeżdżał z troch różnych miast. Один раз апошні, і гэта мне вельмі спадабалася, заїжджав з боку менавіта Босніі і Герцеговіни. І там мяжа, гэта такі мост з одної паласой, па якій можуть їхати машини тільки в один бок, так що памежники з одного боку, босняцькі з другого чорногорські, пускають машини у той або у той бок. Не виглядає гэты мост, скажімо, вельмі солідна, так що можна мати сумнів, чи приїдем, але приїжджаємо зовсім безпечно. І вже по другий бок у Чорногори, менавіта на далейшу частку гэтай дороги, вонва з Антари, ёсць такі листовки, улотки, на яких перещерегають кіровцами з реальними здимками у гэтых, каб не узіратися на краявіди, які є просто захапляють, а глядять на дорогу, бо гэта пагражає тим, що машина може спасти са скалаў і розбіцца, ну і зрозуміла, наступствы вельмі прикрыя могуть бути ад гэтага.
0: Рація у подорожжах.
2: Что ж, одной из притоков речки Тара, ёсць речка, милогучна назов, пива. Давайте теперь поговорим про яду, i napitki.
3: Kali już okazać pro Czarnogóru, ja może niczego nadto osobliwego, ale usio taki ja lublu buduczu w pełnych krainach, karystaca i kuplać ich nie ja napoi i ich nie ja strawy. Pozbiegaju czy usich takich suświetnych marek, jak je zrozumiała, tak samo można znaleźć. Kali ktoś ci przyzwyczajny, to zrozumiała, że to może i suświetnymi markami siebie zadowolić. Nikszyczko, heta adzin z garadołu, Nikszycz, heta adzin z garadołu u Czarnogóry, jaki robić piwo pod nazwą Nikszyczko. I heta adno z bolsz wiadomych jak raz czarnogórskich piwo, kali nie hałowne je. I wielmi smaczne je, osobliwa kali hałodne je, minawite na uzbierze kotoru, kali z plażu, jakomu szeryni 1,5 metra, prochodzisz przez ulicę u Mercato, gdzie za 50 centów kuplajesz butelku, gdzie żęczyna tebie nie liczyć niczego za butelku, a tylko za to jesz tu unutry i prosić prosta, kali wypijesz, wiernuć tę butelku u skryniu, przychodzie, czy daje je u kramu. I jada, jaka ja mnie asocjuje z bolszego, to jest to i u Serbii i u Czarnogóry, tak? Że ta ryby, że ta giryca, tak?
2: Zlane serdele.
3: Że ta czywapci, że ta pleskawica, że ta usielakiego rodu u w ogóle miasa z grilla, jako je nazywaje ca rosztil, kali baczycie na Bałkanach rosztil, to znaczy, że to tam was poczastują miasem z grilla. No i buduczy u Czarnogóry, no trzeba korzystać ze tymi morafruktami i rybami, bo ich tak samo tam szmat i można ich skasztować u różnych barach.
2: Jeszcze nie padalok samocha uzbiereże, jest takie uzwyższa, taka horka, wielka hora, 1800 metrów Lovčen. To tak samo nacjonalny park i tam tak samo jest mauzolej jednego z zasnowalników współczesnej Czarnogóry, Niegosza.
3: A i w ogóle jeszcze kali pra współczesnej Czarnogóry, to może paru praktycznych informacji na zawieszenie naszej sustreczy, chociaż ja думаю, że to do Czarnogóry jeszcze u buduczych pieradaczach budzim wiertaca.
2: I nie tylko u pieradaczach, думаю.
3: U Czarnogóry bez problemu dochodzić transport z różnych boków, tak jak my już okazali, można zajechać z boku Bośni, można zajechać z boku Chorwatii, można zajechać z boku Serbii, można zajechać z boku Albanii. Tak że kali ktoś się zbieraje na taki wielki tur bałkański, to usie drogi wiedąć u Czarnogóry i warto tutaj zajechać.
2: Można
3: tak
2: jeszcze można zajechać, zapływać z boku Italii. Można z miastowości Bari do miastowości Bar.
3: Z miastowości Bari na paromem. Tolki, ja zusim nie dał naprawierał koszty takiego paromu. Dostatkowo drogi. Widać, że to użo jakby nie pasłucha dla ludzi, jakie je patrabują, że to skażą pieremieszczenia z jednego u drugi bok, a bolsz turystyczne, ja. Że to tak użo wyglądaje. Samolotami tak samo można u Podgoricu, można i u Bielgrata po ślaciach nikom dobrać.
2: Uściwat, tak samo tak, samoloty lotają.
3: Tak, i jeszcze i waluta, jaka ja używał się w Europie, wiadomo, ja jako każdy umie je korzystać, a jako
2: po Polsce nie wsie.
3: No jeszcze nie korzystające, ale przynajmniej się wiedzą, czy to ja na jości, może ma być chutka, przyjdzie u Polszczu, że ta eura.
2: My mówili pra piwa, zakończymy pra wino wranacz. Jego można sustrzeć tak samo i u Polszczy, jano dowoli popularne je. Sztoż, tady trzeba podawać się u Czarnogóry. Chwala, Radku.
3: Chwala, Jurka.
0: Racja u podarożnych. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
1: Радио Рация. Семятыч.
4: Кобрин.
1: Высокая.
4: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.